0: FM.
1: Sa SIPA Electra, nawir ni chustak ni chino panga wachoch, di eje belkip anikil, yalang utz kajel, chuka kajnek kajel, kalo umpa Electra.